tą godzinę dnia zwróceni twarzą do słońca, mrużymy oczy, rzucamy cieni.